jak podążać, ścieżką pełną drzwi, nauczyć się drogi bez wytchnienia, odnaleźć my w chaosie kłamstw zła, nie poddać się.